0: wo papa me ne me wosha wo nsa abaga mama se
1: wadana wosha wo nsa
0: bishop kobra sia maja kobra